na me sam ča, na me džana, yo vi tu ne mutse kaha he señorita, magar phir bhi na jane kyun.